0: 6:23 minut, 6:07, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dileme, študentke Eme. 100